Allegro Assai. Solisti: Magdalena Potačaj sopran, Eva Bandova alt, Peter Kotvald tenor i Jozef Baček bas. Velikim festival orkestrom i horom diriguje Alberto Licio.